0: Halo, zbrana, no.
1: Uczymy, no so.
2: Najpierw
1: się
2: zajmę.
1: Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę. Najpierw się zajmę.